0: Halo, halo? Z jakim problemem pan dzwoni?
1: A pod koniec tygodnia jadę na wakacje.
0: To w czym problem?
1: Że to już. Czekałem na nią tak dawno, a to już. Więc chwilą, gdy wyląduję, moje wakacje zaczynają się kończyć. Czy to nie łamie panu serca?
0: Szanowny panie, ale wszystko przemija. Czy zatem nic nie zasługuje na pełnię naszego szczęścia?
1: A.
0: Czyli nie da się w życiu być szczęśliwym, nawet przez minutę, nawet przez sekundę.
1: Zamyka mi się strasznie smutno.

przestań już pisać, nie warto, nie warto. Słuchasz audycji 1800 Oświecenia, to był Taco Hemingway z utworem Gelato. Mamy kolejnego słuchacza. Halo?